ucio ne mwagia ndonde rembo ne mogendi tia kuntheka ogore yene ke gitumi ndure tenda moka okay arabu ne na wange boko mwena nake rembo roretwa charity wanore dira thena mono charity

Yora ya kiumia kigima Elivira uwane thani ya moya irio Kangwire Kemura ni piwa Niceness Inekuigwa waro Tondo nyawa